między sobą a swoją ceną, między sobą a swoją ceną, między sobą a swoim wizorem, między sobą.